tych minulings kołali słyną do drzwi. Kołali słyną do drzwi. Będę pędzę nam do drzwi.